0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit do 50 tisíc korun. V prvním čtení to, o co odhlasovali poslanci. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak lehce vzroste. Českotěšínská charita dokončuje rekonstrukci domova pro seniory. Zítra bude oblačno s deštěm a teplotami do 22 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kuciánová. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
2: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jednat.
3: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1. 1. 27.
2: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
4: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
2: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června. Charita v Českém Těšíně finišuje s opravou domova pokojného stáří. Z budovy na Hrabinské ulici zmizelo lešení. Stavební firma dokončí práce v červnu. Pak bude charita připravovat interiér. Dům je zvýšený o jedno patro. Od letošního podzimu tam bude bydlet 18 klientů, říká Michála Horňáková z charity.
5: Tady máme nový výtah, který jezdí z toho třetího patra až rovnou na zahradu. To znamená ani ne do prvního patra, ale úplně až dolů. A že ven se dostanou i klienti, kteří jsou třeba upoutáni celodenně na lůžko a dostanou se bez jakýchkoliv problémů ven.
0: Na sídlišti Riviera ve Frýdku Místku v létě začne revitalizace vnitrobloků. Staré asfaltové plochy mezi ulicemi Václava Talicha a Beethovenova nahradí parkoviště pro 29 aut. Na to navážou úpravy zeleně. Podle magistrátu budou práce vycházet na více než 9,5 milionu korun. Postupně chce město zrevitalizovat na Riviéře další tři vnitrobloky. Půjde hlavně o nové chodníky, zeleň, herní prvky pro děti a další mobiliář.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku ještě polojasno. K ránu bude oblačnosti přibývat a postupně během dne pak na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 18 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Malých Hošticích jsou v ulici Dvořákova zúžený jízdní pruhy. Probíhají tam stavební práce a potrvají až do 12. června, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
7: Dobrý večer, vtorek, 2. června 2026 roku, imieniny Marianny i Piotra. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českého Radia w Ostrawie. Českocieszyński oddział Českiego Caritasu kończy remont swojego domu spokojnej starości. Z budynku znajdującego się przy ulicy Grabińskiej zniknęły już rusztowania. Firma budowlana zakończy pracę w czerwcu. Później zaś pracownicy Caritasu i wolontariusze Ostrowice zajmą się zagospodarowaniem interierów. Jak poinformowało kierownictwo oddziału, w ramach remontu budynek został podniesiony o jedno piętro. Jesienią będzie w nim mogła zamieszkać 18 seniorów. Po 2 latach remontu otwarto dzisiaj dla zwiedzających w Boguminie bunkier wojskowy w części zwanej na torze. Podczas powodzi w 2024 roku bunkier piechoty, będący kiedyś częścią czechosłowackiego systemu fortyfikacji, został zalany przez wodę, która sięgała z sufitu i zniszczyła cały sprzęt. Jak podał ratusz, remontu podjęli się członkowie Klubu Historyków Wojskowości. A teraz wiadomość dla osób zamierzających wybrać się w czwartek na zakupy do Polski. Otóż w tym dniu większość sklepów będzie tam zamknięta. Na czwartek przypada bowiem w tym roku Święto Bożego Ciała, a dla Polaków to dzień ustawowo wolny od pracy i obowiązuje zakaz handlu. Dodajmy, że w Czechach Boże Ciało nie jest dniem wolnym, dlatego w wielu parafiach uroczyste procesje i świętowanie przenoszone są na najbliższą niedzielę. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. W Domu Narodowym w Cieszynie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Akademia Obrzędowości Dorocznej. Tym razem profesor Karol Daniel Kadubiec opowiadał o tradycjach i zwyczajach Śląska Cieszyńskiego związanych z okresem od Wielkanocy do Zielonych Świątek, a prelegent między innymi powiedział:
8: nie da się to skupić na jednym obrazie, bo jest to mnóstwo zdarzeń obrzędowo-zwyczajowych, które ciągną się od Wielkanocy, a kończą się właściwie na Zielonych Świątkach, czyli na tym, co było niedawno, ubiegły tydzień. Także jest to seria po prostu zdarzeń obrzędowo-zwyczajowych, które do siebie nawiązują, logicznie się warunkują. Także z tego wybrać, wie pan, jeden element, to by znaczyło, żebyśmy zburzyli po prostu całą konstrukcję tego okresu, o którym dzisiaj chcemy mówić.
7: Członkowie Klubu Nauczycieli Emerytów spędzili czwartkowe przedpołudnie na wiosennym spacerze po Ropicy. Grupa wystartowała spod tamtejszej szkoły, ciesząc się piękną pogodą, mówi prezes klubu Marta Rożka.
9: Klub Nauczycieli Emerytów organizuje 2 razy roku spacery, wiosenny i jesienny, czyli dzisiaj w sam raz jest spacer wiosenny i podczas tych spacerów zawsze wybieramy takie miejscowości, gdzie jest jakaś placówka szkolna. A z tej racji, że w Ropicy właściwie myśmy jeszcze nie byli, czyli stąd koleżanki tutaj załatwiły, czyli zwiedzimy szkołę, przedszkole, kościół, nawet wejście do zamku będziemy mieli umożliwione, no i potem urząd gminy jeszcze też tam, więc program bardzo bogaty. Komentowane będą te wejścia, które są zaplanowane, czyli w szkole na pewno pani dyrektor coś nam powie, potem z PZKO pan Kotas również nam powie o Ropicy, o PZKO, czyli stąd to mamy nie po trasie komentarz, ale potem w tych miejscach zwiedzanych.
7: Sobotni dzień gminy Bystrzyca zgromadził tłumy mieszkańców, którym w zabawie nie przeszkodziła nawet zła pogoda. Na scenie jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół Ine Cafe. O kulisach organizacji tego święta opowiada niezależny wójt gminy Roman Wróbel.
10: Dzień gminy Bystrzyca. To jest po prostu coś, co ma być zwierciadłem wspólnoty. Wspólnoty. Ludzie przyjdą na ogromny plac, gdzie jest masa stoisk. Uwaga, stoisk, gdzie są nasi sprzedawcy w charakterze naszych stowarzyszeń, ugrupowań oraz organizacji. Na scenie zawsze jest coś, co warte jest obejrzenia, co warte jest wysłuchania, no a nie możemy rozpoczynać inaczej już od lat, jak prezentacją naszych talentów. Jest ich brud, jest ich bez liku. Są tu przecież nasze ogromne, ogromne szkoły, jest Dom Dzieci i Młodzieży. Później już na scenie zmieniają się wykonawcy, powiem, znani troszkę i poza terenem naszej gminy, w niejednym wypadku nawet w skali, bym powiedział, ogólnopaństwowej czy międzynarodowej.
7: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy na przedstawienie, które podczas weekendu wystawił zespół teatralny imienia Jerzego Cięciały w Wędryni oraz porozmawiamy o kulinarnych tradycjach Śląska. A na razie posłuchajmy Czesława Niemena i piosenki Jeszcze swój egzamin zdasz.

0: piątek i sobota przebiegały w Wędryni pod znakiem teatru. Zespół teatralny imienia Jerzego Cięciały, działający przy miejscowym kole PZKO, wystawił w czytelni komedię Powtórka z Czerwonego Kapturka autorstwa Andrzeja Stalonego-Dobrzańskiego. Relacje z tego wydarzenia rozpoczyna fragment sztuki.
1: Nic nie wiem od tygodnia. Pusty brzuch to ciężka zbrodnia. Chyba fajkę, którą pykam, kołknę w zastępstwie bewsztyka.
2: Tato, koniec świata!
1: Ciechaj, synku, bo mam atak. Ginę z głodu, w skręcie kiszek, już się z tego nie wyliżę.
2: Ach, tatuciu, mam nowinę.
1: Ja bym wolał cielecinę.
2: To nowina do zjedzenia.
1: Już się cały słuch zamieniam.
0: Pan Janusz Ondraszek w trzech osobach. Pryncypała Teatru imienia Jerzego Cięciały, aktora i reżysera. Powtórka z Czerwonego Kapturka, a właściwie dzisiaj trochę tak powtórka z rozrywki, bo już drugi raz gracie tę sztukę. Zaraz na początku powiem, że znam skądś ten tytuł. Wędrynia to już grała, czy nie?
3: Nie, na pewno w Wędrynie nie grano tego spektaklu. Może szkoła kiedyś grała jakiegoś Czerwonego Kapturka, to ja już nie pamiętam. Ale ten spektakl, dokładnie ten sam spektakl właściwie, według tego scenariusza, grała kiedyś dawno Scena Polska.
0: A skąd byście go ściągnęli? Bo to jest autor Andrzej Stalony-Dobrzański, tak?
3: Oczywiście też z archiwum Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, bo te sztuki tam są do dyspozycji, więc tam stąd żeśmy go pozyskali i tak jakośmy się według tego kierowali.
0: Na scenie same stare wygi, ale jest jeden debiut.
3: Tak, oczywiście, młoda dziewczynka, 15-letnia, Agata Szotkowska, czyli to jest właśnie dziewczyna, która w tym roku właściwie kończy podstawówkę tutaj w Wędryni, pójdzie na średnią szkołę, więc to był taki debiut, ale ona grywała tutaj na tej scenie właśnie w szkolnych spektaklach, czyli ona ma jakieś doświadczenie już, co i widać i widać, że szkoła bardzo dobrze pracuje z tymi młodymi ludźmi.
0: Mam tę wygodę, można by powiedzieć, że już widziałem fragmenty spektaklu na Facebooku. Spektakl barwny, rozśpiewany. Jak pan postrzega właśnie tę sztukę?
3: Jest to taki rodzinny spektakl. Każdy z tego może coś sobie wziąć. Dla dorosłych i dla dzieci. Bardzo śmiesznie, zabawnie, kolorowo. Przede wszystkim śpiewy. No o to chodzi, że ten cały ten spektakl jest również rozśpiewany, roztańczony, więc na wesoło.
0: Jak długoście próbowali ten spektakl?
3: Spotkaliśmy się przed Nowym Rokiem, przed Wigilijką jeszcze. Gdzieśmy sobie powiedzieli, kto co będzie grał. Zrobiliśmy taką wstępną próbę czytaną, no ale właściwie od lutego już żeśmy zaczęli próby robić raz w tygodniu. No teraz oczywiście było trochę częściej, żeby podkręcić trochę tempo.
0: Kto panu pomagał? Bo na przykład te stroje to musiała być całkiem skomplikowana sprawa, prawda?
3: Właściwie cały zespół, ale podstawa tych strojów, właściwie większość tych strojów, stare stroje ze Sceny Polskiej wypożyczone na to, żebyśmy mogli się zaprezentować. I tutaj chciałbym podziękować dyrekcji Teatru Cieszyńskiego za tę możliwość.
0: Ta wasza premiera to jest zawsze taki, można by powiedzieć, punkt kulminacyjny danego roku. Jaki będzie ten rok dalej? Bo na pewno chcielibyście chyba ten spektakl zagrać jeszcze gdzieś indziej, nie?
3: Oczywiście, będziemy czekać na propozycje. Muszą tam być troszeczkę warunki sceniczne też, dobre raczej. No, jesteśmy otwarci na propozycje, wyjeżdżamy chętnie. Na pewno będziemy chcieli pokazać jeszcze jesienią, bo dużo ludzi nie będzie miało możliwości jeszcze teraz zobaczyć przez te dwa dni, bo właściwie za chwilę zaczynają festyny szkolne, potem urlopy, więc na pewno gdzieś, może we wrześniu już będzie możliwe znów coś powtórzyć, ale czytelnia jest tak po prostu zajęta imprezami, że trudno pozyskać naprawdę termin. Przez weekendy oczywiście, no ale my bardzo lubimy grać w taki dzień, jak jest czwartek, bo czwartek to jest dzień przed piątkiem, a piątek jest bardzo ładny dzień w tygodniu.
0: Bo Melpomeny dopiero za rok, tak?
3: Tak, Melpomeny dopiero w przyszłym roku. Wszystko może się zdarzyć, że jeszcze powtórzymy go na Melpomenach, bo lubię zostawiać na afiszu takie, mogę powiedzieć, lepsze spektakle przez dłuższy czas, żeby po prostu była możliwość ich powtarzać. No ale potem już oczywiście chęć jest do innej pracy, do nowych spektakli.
0: Był to materiał z sobotniego przedstawienia w Wędryni. Do tradycji kulinarnych Śląska wracamy dziś po raz drugi. Spotkanie z Dorotą Świtałą-Trybek w Bibliotece Regionalnej w Karwinie pokazało, że kuchnia regionalna to nie tylko dawne przepisy, ale też pamięć rodzinnego domu, języka i codziennych zwyczajów. W drugiej części reportażu przyjrzymy się temu, jak smaki i potrawy pomagają opowiadać historię regionu. A na miejscu był redaktor Filip Tomanek.
4: A o pluskach to będzie za chwilę. To będzie osobno. czy tą kuchnię śląską można stricte charakteryzować jako taką codzienną, praktyczną albo właśnie odświętną?
5: No dzisiaj rzecz wygląda zupełnie inaczej, ponieważ nasi przodkowie jednak zupełnie inaczej prowadzili kuchnię, inaczej też świętowali, no starali się przede wszystkim rozgraniczać te potrawy na codzienne i na świąteczne. To wynikało z jednej prostej przyczyny, a mianowicie no ta kuchnia naszych przodków była kuchnią ubogą i tylko w ciągu roku te lepsze, bardziej wykwintne potrawy mogły pojawiać się w święta i w jakieś ważniejsze rodzinne uroczystości. Stąd chociażby to mięso. Dzisiaj bardzo często w domach jest tak, że codziennie jest spożywane. Natomiast nasi przodkowie jednak rezerwowali mięso, wędliny na dni takie szczególne, jak święta wielkanocne, Boże Narodzenie, czy chociażby wesela. W niedzielę owszem to mięso się pojawiało, ale nie było to mięso, bym powiedziała, w takiej ilości, żeby domownicy się rzeczywiście mogli najeść tym mięsem, tylko no tak, żeby było, tylko żeby było nawiązanie, że niedziela to też jest dzień świąteczny, natomiast na pewno nikt o dokładkę mięsa, kotleta, nie wiem, udka z kurczaka nawet nie był w stanie poprosić, ponieważ wiadomo było, że nie ma.
6: Było w przedszkolu jako takie danie obiadowe. I muszę Państwu powiedzieć, że dzieci bardzo lubią tę potrawę spożywać.
4: Cofnijmy się teraz powiedzmy o 100 lat wcześniej, czyli nie tak dawno. Jak wtedy wyglądał taki normalny, codzienny śląski stół w odróżnieniu chociażby na przykład od tego odświętnego?
5: Jeśli mówimy o potrawach, które spożywano w dni codzienne, to do tych podstawowych składników, z których przyrządzano te potrawy, należały kapusta, kartofle, no i kwaśne mleko, kasza. I z tych potraw przyrządzano wiele różnych dań. Kartofle gotowane, pieczone, smażone, w zupach, zupy kartoflane, to na pewno. Podobnie zresztą było z kapustą. I jeśli gospodyni nagotowała tych kartofli dosyć dużo, no to spożywano je nie tylko na obiad, ale i na kolację, zmieniając po prostu inną wersję ziemniaków podawano wtedy. Mogły być pieczone, mogły być właśnie w jakiś tam inny sposób jeszcze podawane. Natomiast zbytnio nie przejmowano się, można powiedzieć, różnorodnością dań, ponieważ starano się wykorzystywać to, co gospodyni miała w obrębie i co była w stanie wychować. Hodować i jakie rośliny uprawiano i tak dalej. Z tych składników przyrządzano posiłki. Gospodarstwa, musimy wiedzieć, że w dużej części były gospodarstwami samowystarczalnymi. Hodowano drób, hodowano zwierzęta hodowlane, ale też ogródki były przydomowe, gdzie takie, a inne gatunki warzyw rosły. W sadach drzewa, owoce były z tychże drzew. Chodzono do lasu po grzyby, jagody, ale też oczywiście na polach tu dominowały, jeśli mówimy o tym spożywaniu potraw, no to na pewno ziemniaki, prawda, brukiew. Kiedyś brukiew była bardzo popularna. Można powiedzieć, że ziemniaki wyrugowały brukiew. No a dzisiaj okazuje się, że brukiew nie dosyć, że jest takim składnikiem bardzo wartościowym, jeśli spojrzymy, jakie witaminy zawiera, to jeszcze była bardziej odporna na warunki klimatyczne. No ale jakoś tak się to wszystko podziało, że dzisiaj no, ziemniaki na pewno też są lubianym produktem, ale już nie spożywa się ich w takiej ilości jak dawniej. Kiedyś jednak te ziemniaki, ta kapusta to była podstawa. Dzisiaj no wiemy, że wchodzą też nowe kuchnie innych narodów. Młode pokolenie lubi makarony, lubi pizzę, lubi inne specjały kuchni zachodnich, kuchni wschodnich, prawda? Stąd sama wiem, bo mam dwóch synów, że no niekoniecznie chociażby placki ziemniaczane, to taka no właśnie potrawa, która nie cieszy się w mojej rodzinie zbyt właśnie takim dobrym podejściem, żeby spożywać. Natomiast lubią pizzę. No i co ja mogę zrobić? No nic nie zrobię, prawda? No jakoś tak człowiek przyzwyczaja się do tych zmian. Natomiast z pewnością była to kuchnia uboższa, ta dawna kuchnia, ale jeśli mówimy o świętach i o różnych uroczystościach, też starano się przyrządzać specjały, też wypiekano charakterystyczne ciasta, czy desery. Ja dzisiaj wspominałam o szpajzie, prawda? Czy ten charakterystyczny kołacz, czy nawet tort się pojawiał. Może w niewielkiej ilości, prawda? Bo kołacz był tym ciastem takim rzeczywiście obrzędowym. Natomiast te słodkości, te dobre rzeczy, jak to dawniej mawiano, te lepsze rzeczy, również przecież na tych stołach gościły. Mięsa, można powiedzieć, że ten kanoniczny zestaw, rolada wołowa czy wieprzowa, kluski i ta modra kapusta, no to ona no, była takim, można powiedzieć, że wyróżnikiem tego dnia świątecznego i do dzisiaj ona została, bo w wielu rodzinach przecież dalej ten zestaw jest właśnie na święta i różne ważniejsze uroczystości serwowany domownikom i gościom, którzy przychodzą właśnie na te przyjęcia.
6: Kluskach białych, ziemniaczanych z dodatkiem mąki ziemniaczanej, to przede wszystkim ich popularność zyskiwała dopiero po II wojnie światowej.
4: Od kiedy mówimy o kuchni śląskiej, jak to się dzieli w historii, kiedy tak naprawdę już możemy mówić, że w tym momencie mniej więcej akurat już chodzi o kuchnię śląską?
5: Powiem tak, kuchnie regionalne, zaakcentowanie, że jest coś takiego jak kuchnie regionalne, to jest dopiero XX wiek, a można powiedzieć, że renesans tychże kuchni regionalnych to są dopiero lata powojenne i to, no bym powiedziała, lata 90., początek lat 2000, kiedy rzeczywiście dzięki może tak różnym inicjatywom, dzięki takim, a nie innym wydarzeniom, ale i publikacjom zaczęto interesować się tą spuścizną kulinarną, ponieważ my wiedzieliśmy wcześniej, że jest takiego coś jak kuchnia wielkopolska, kuchnia śląska i tak dalej, że kuchnia wielkopolska kojarzy nam się z pyrami i z gzikiem, prawda? Że ta kuchnia śląska to jest kuchnia, która jest kuchnią kaloryczną, bo tak cały czas taka narracja występowała. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje, to chociażby jest takim elementem promującym poszczególne nie tyle regiony, co też województwa. Bo jak spojrzymy na podział administracyjny naszego kraju, to ten podział administracyjny, on wcale nie jest zbieżny z podziałem tym etnograficznym, prawda? Stąd chociażby województwo śląskie obejmuje, to znaczy Górny Śląsk, region Górnego Śląska obejmuje zarówno województwo opolskie, jak i województwo śląskie, prawda? I tu mówimy o kuchni regionalnej śląskiej, i tu mówimy o kuchni regionalnej śląskiej, prawda? Stąd no, takie troszkę czasami dysonanse występują. Natomiast można powiedzieć, że dzisiaj te kuchnie regionalne, one są w centrum zainteresowania, ponieważ same kulinaria, one sprawiają, że bardzo dużo osób jest zainteresowanych kulinariami. My widzimy, co się dzieje, ile powstaje różnych restauracji, ale też chociażby stron internetowych, gdzie na YouTubie takie, a nie inne osoby próbują gotować, gotują. W ten sposób pokazują właśnie jakieś swoje zainteresowania kulinariami. Mnóstwo programów kulinarnych, powstają szlaki kulinarne. Też odwołując się chociażby do województwa śląskiego i opolskiego, mamy dwa szlaki kulinarne. Śląskie smaki, opolski bify. I też właśnie można zauważyć, że i na jednym, i na drugim ta kuchnia regionalna śląska jest prezentowana. Stąd można powiedzieć, że dzisiaj rzeczywiście wiele środowisk jest zainteresowanych pożywieniem, historią pożywienia, ale też tymi elementami związanymi z tradycjami kulinarnymi, z tym, jak dawniej się odżywiano, jak dzisiaj, jakie zmiany następują, bo to jest bardzo dobry przedmiot badań właśnie dla kulturoznawcy, dla historyka, prawda, dla językoznawcy, bo przecież same nazwy takich, a nie innych dań, one no, już gdzieś tam nie występują. Można powiedzieć, że te starsze nazwy są znane przede wszystkim przedstawicielom najstarszego pokolenia. Dzisiaj niekoniecznie właśnie młode pokolenie kojarzy, czy to kozi brodę, czy tam jeszcze jakieś inne panczkrauty i tak dalej, właśnie z kuchnią, ponieważ no, jeśli w domu się takich nazw nie używało, takich dań się nie przyrządzało, no to jak taka osoba może wiedzieć, że ten akurat, ta akurat potrawa należy do, czy jest kojarzona, bo trudno powiedzieć, że należy, bo w innych regionach też podobne potrawy występują, że należy właśnie do kuchni śląskiej, prawda, czy kojarzona jest z kuchnią śląską. Także naprawdę jest to bardzo takie złożone zagadnienie, natomiast na pewno można dzisiaj powiedzieć, że kuchnie regionalne, przynajmniej w tym kształcie, jak o nich się mówi i prezentuje, to święcą swój triumf.
0: Wysłuchali Państwo materiału redaktora Filipa Tomanka. Jutro jednym z tematów audycji będzie współpraca czeskiego Cieszyna i Cieszyna, a wiceburmistrz pierwszego z nich, Wicz Słowaczek z partii KDU-CSL, między innymi powie.
7: Ja myślę, że po wejściu wspólnym Republiki Czeskiej i Polski do Unii Europejskiej i potem do strefy Schengen to było to, co chcieliśmy, żebyśmy mogli funkcjonować oba miasta jako raczej wspólny organizm, z którego mogą korzystać obywatele jednej i drugiej części. Tutaj skupiliśmy się raczej na tereny koło granicznej rzeki Olzy. Tam myślę, że to jest ten najwidoczniejszy punkt, którym możemy się chwalić raczej na skalę obu państw, dlatego że nie ma innych miast, które by tak bezpośrednio byli sąsiadami jak nasze Cieszyny.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek, 2 czerwca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Haną Banaszak i piosenką W moim magicznym domu zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.

niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bohater.